0: Máme jen hity z Glajle, poslyšte. Mala kosi z mano, daj fau na airplane mode.
1: Daj no.
0: Ja na rejmu za...
1: Orie.
0: Víš, kak víš?
1: Mal.
0: Jo. Okej.
2: Okay. I love you, babe.